Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

pasji odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Serdecznie, Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Odkryj.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

wyjścia znajdziesz w końcu utrąb. Jak dogonić czas? Czasem chciałbym, żeby

Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.

love.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.
1: Yo, you're my neck.
2: Yo, Pierre, you wanna come on in?
1: Full house. No doubt.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, więc jest tu berybery. Chat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Witam Was serdecznie, nazywam się Aneta Kubicka. Dzisiaj mam okazję rozmawiać z Pawłem. Witam Cię, Pawle.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Paweł, czy mógłbyś przedstawić się naszym słuchaczom?
2: Więc nazywam się Paweł Mateusz Wójcik. Mam 26 lat. Jestem Polakiem i od kilku lat mieszkam w Inchigra, niewielkiej, pięknej miejscowości w hrabstwie Cork, niedaleko Makrum, w sercu zachodniego Cork. Także przyjechałem tu, jak wielu z nas, z walizką nadziei, odrobiną szaleństwa i przekonaniem, że gdzieś jest miejsce, gdzie można naprawdę budować. I właśnie tu je znalazłem. Co więcej mogę powiedzieć, prowadzę dwie firmy. Agencję cyfrową Solidar IT razem z bratem Michałem oraz firmę budowlaną, budowlano-renowacyjną. Jestem ojcem i narzeczonym. Jestem też kawalerem kilku orderów rycerskich, honorowym pułkownikiem Kentucky, autorem książki i człowiekiem, który w 2029 roku planuje kandydować do parlamentu. Także słowem, krótko słowem powiem, staram się nie wplatać nudy w mój plan działania.
1: I muszę powiedzieć, że to jest bardzo duża gama i obszerna ilość osiągnięć, ale też zainteresowań. Czyli powiedzmy na co dzień, jak wygląda twoja codzienność?
2: Na co dzień jestem przede wszystkim tatą. I to jest rola, z której jestem najbardziej dumny.
1: Wspomniałeś, opisując siebie, o tytułach, orderach i odznaczeniach. Czy mógłbyś troszkę rozszerzyć, jakie one są, jak je zdobyłeś i czemu akurat te?
2: Szczerze, to nie było zaplanowane w taki sposób. Zaczęło się od fascynacji historią i tradycją. Chciałem być częścią czegoś większego niż codzienność. I pierwszym takim krokiem był właśnie order Złotego Psa Ognia, do którego zaprosił mnie mój bardzo dobry znajomy, pan Andrzej Serwa. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Sandomierza. Znakomity pisarz i poeta. Potem poprowadziło mnie to poprzez znajomość do kolejnego orderu, Lazarus Union. Potem do Kentucky Colonel, zakonu świętej Katarzyny. I każdy z tych tytułów niesie za sobą zobowiązanie do działania na rzecz innych, do bycia człowiekiem z kręgosłupem. I to jest dla mnie ich prawdziwa wartość. Nie ramka na ścianie, czy tam tytuł, lecz odpowiedzialność, którą biorę na siebie za tą wspólnotę, do której należę.
1: I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, czyli ciężko dostać takie ordery albo wyróżnienia, albo musisz spełniać jakieś kategorie, czy jak to działa?
2: Generalnie wyróżnienia, to można tak nazwać wyróżnieniem, generalnie są już osoby, które zasiadają w tych orderach, są przeorami. Najczęściej to się zdarza wtedy, kiedy ktoś po prostu poleci ciebie i przedstawi twoją osobę, natomiast są to restrykcje bardzo ostre. Naprawdę trzeba być osobą, która coś może sobą dać, przedstawić. Najczęściej jest się nagradzanym głównie za filantropię, którą się wykonuje, czyli wspieranie na przykład dzieł w Afryce, różnych fundacji, poprzez potem takie odznaczenie można właśnie otrzymać. Nie wszyscy je przyjmują. To ja tu akurat mogę powiedzieć, że to nie jest jakieś może przechwalanie się. Ja to na przykład traktuję w sensie właśnie mojej genealogii, czyli pragnę coś zostawić dla swoich synów, dla przyszłych wnuków, aby mogli się pochwalić dziadka dyplomami. A plus do tego, no coś miłego widzieć w biurze, jak wisi takie ładne, eleganckie, trochę w stylu zamkowym na ścianie. A z drugiej strony jest to pewnym rodzaju też odpowiedzialność, którą się przejmuje. Należąc do takiego zakonu królewskiego, trzeba naprawdę być już osobą, która potem musi wziąć na swoje barki odpowiedzialność i zasady rycerskie. Już nie można sobie pozwolić na przechwalanki i pobłażanie, na przykład, że nagle dostałem coś i rezygnuję ze wszystkiego, bo już mam. Nie, nie, tutaj się bierze odpowiedzialność i organizacje różnego rodzaju właśnie akcji charytatywnych. No jedną z takich największych, może powiem, że odpowiedzialności, którą ja wziąłem na siebie, było otrzymanie przez zakon świętej Katarzyny z Góry Synaj i mianowanie mnie ambasadorem tego zakonu w Polsce i Irlandii. No i jest to dość spora odpowiedzialność, aby dbać o wszystkich członków, którzy się znajdują w tym rejonie.
1: I to jest, to możemy powiedzieć, że to jest na stałe, tak?
2: To znaczy, to jest, jeżeli ktoś zostanie mianowany i odznaczony, czy tutaj akurat na przykład, czy to są ordery książęce, czy tak na tytuł honorowego pułkownika stanu Kentucky ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zostałem odznaczony przez Andy'ego Bechersa, to jest gubernator Stanów Zjednoczonych. Są to wszystkie tytuły dożywotnie oczywiście. Jest jeden warunek, kiedy mógłbym je stracić. Może nawet dwa. Kiedy ja się po prostu ich zrzeknę, albo po prostu nie będę honorowym rycerzem i zostaną mi one odebrane.
1: Ale muszę powiedzieć, że bardzo brzmi to tak donośnie. Knight Officer i Ambassador. Bardzo muszę powiedzieć gratulacje. Tutaj widzę troszkę inne informacje, czyli Europarlament i plany polityczne. Czy możesz troszkę rozszerzyć tutaj? Jak to się zaczęło może, albo co się z tym wiąże?
2: Moje plany takie, jeżeli chodzi o ten Europarlament, zaczęły się w tamtym roku, kiedy byłem jako jeden z przedstawicieli w Europarlamencie wśród młodzieży na Światowych Dniach Młodzieży, które odbywają się regularnie co 2 lata w Strasburgu. Wtedy po rozmowach z paroma osobami właśnie dostałem taką propozycję, czemu nie postawić na młodych? I stwierdziłem, że spróbuję. Czemu nie? Jak się uda, to się uda. Jeżeli się nie uda, też dobrze. Zawsze jakieś ciekawe doświadczenie i kolejny punkt w CV.
1: Tak. I odnośnie tego European Youth Event, w którym brałeś udział, zakończenie było projektem. Jaki był rezultat tego spotkania wtedy?
2: Generalnie to było bardzo niespodziewane dla mnie przeżycie, z racji tego, że ja zostałem na to zaproszony. Młodzi ludzie mogą sami się na to również zgłaszać w różnych grupach. Natomiast osoby, które chcą brać udział w różnych sesjach plenarnych, generalnie są już zapraszane przez inne środowiska. I to było dla mnie takie przeżycie, że początkami poleciałem tam z taką ciekawością, aby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. To miało być takie, myślę, pokazanie sobie, zrób sobie małą przerwę na wakacje i poleć zwiedzić coś. A przerodziło się to już potem w coś bardziej poważnego, kiedy zaczęło się już w pierwszym dniu po przylocie. Zabiegałem zdyszanym i spoconym ciałem przybiegnięcie na audycję do Radia Czwórki, na pierwszy taki swój wywiad w życiu, na żywo. Potem zaczęły się różne sesje plenarne i człowiek zrozumiał, że to jednak nie są wakacje, to nie są jakieś rekolekcje, tylko jednak to jest coś, co pokazuje, że młodzi ludzie przylatują do jednego miejsca na 3-4 dni z różnych części Europy, czasami nawet spoza niej, aby się zintegrować, przyjaźnie spędzić czas, poznać ten cały system. Wiadomo, od zabaw, bo mieliśmy tam różnego rodzaju koncerty, poprzez poczucie się również europosłem na te parę dni, na tą jedną krótką chwilę, raz na 2 lata, gdzie możesz o czymś zadecydować, porozmawiać z najważniejszymi osobami w tym Europarlamencie. Więc jedyne, czym się to zakończyło, to ja bym powiedział, że to się zakończyło pełnym bagażem doświadczeń, pełnym bagażem nowych znajomości przede wszystkim. i wieloma planami na przyszłość.
1: No, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekawie to brzmi i też fajnie, że udało ci się doświadczyć tego całego eventu. A ja chciałam troszkę przejść dalej, bo wspominałeś, że pracujesz nad książką. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, o czym ta książka jest?
2: Piszę ją dla tych, którzy zaczynają takie swoje dorosłe życie i nikt ich nie nauczył, co robić z pierwszą wypłatą. System edukacji w Polsce, ja wielokrotnie o tym mówiłem i nie tylko, uczy wielu rzeczy i też myślę, może nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Uczy wielu rzeczy, ale nie uczy, jak zarządzać pieniędzmi, jak oszczędzać, jak inwestować. To ma być takie wypełnienie luki w języku prostym, bez żadnego żargonu finansowego, z przykładami z życia emigranta. Co do terminu, pracuję nad tym. Wydanie tej książki było planowane już w tamtym roku, natomiast sytuacja cały czas się zmienia, a chciałbym troszkę upublicznić tą książkę w stylu nowoczesnym, która będzie aktualna do tego, co się dzieje obecnie. Może nie aż tak starą i ciągle powtarzaną, kopiowaną i wydrukowaną jak Warren Buffett, chociaż nie ukrywam, jest to mój jeden z moich sensejów i myślę, że słuchacze Radia Cenzura dowiedzą się o tym pierwsi, jeżeli wszystko będzie ukończone.
1: Czyli możemy powiedzieć też, że to jest taka forma edukacyjna, czyli tam będziesz dawał informacje, najlepsze opcje, tak?
2: Tak, będziemy starać się przygotować, jak funkcjonować z pieniędzmi, aby ta jakoś pierwsza wypłata starała się nie uciekać nam przez palce po 6 dniach, po 5 dniach, po 2 dniach, żeby zaczęli ludzie w tych czasach traktować pieniądz jako swojego przyjaciela, a nie jako kłopot. Może nie zwracamy na to uwagi, ale pieniądze niektórzy traktują jako kłopot, ponieważ przyjdą i o kurczę, za chwilę rachunki, muszę zrobić to, tamto, siamto, muszę płacić to wszystko, jak to się uda? Nie możemy tak traktować pieniędzy. Musimy naprawdę ogarnąć swój budżet domowy, musimy ogarnąć te finanse i myślę, że to wpłynie również na nasze samopoczucie później. Nie ukrywajmy, pieniądze są jednym z pierwszych czynników, które powodują stres, nerwice. W każdym z nas, bez wyjątku. Może nam rura pęknąć w domu i my się nie denerwujemy, że ta rura pękła. Denerwujemy się tym pierwszym, Jezu, jakie to koszty będą. Czy ja sobie poradzę, czy mi starczy, a wypłatam za tydzień w piątek dopiero. O Jezus Maria, a ja nic nie odłożyłem. Wiesz, to naprawdę jest coś ważnego. My się boimy rozmawiać o pieniądzach, a jest to temat, którego nie powinniśmy się bać.
1: Tak.
2: Stara dewiza mówi, że dżentelmeni nie powinni rozmawiać o pieniądzach. Ja uważam zupełnie inaczej.
1: Tak, jest to taki temat troszkę poboczny. Też mi się wydaje, jakby prowadzili w edukacji od samego początku, jak postępować właśnie z finansami, bez względu na to, czy się mieszka w Polsce, czy w Irlandii, to wydaje mi się, że wszyscy byliby zbyt bogaci. Chciałam przejść troszkę dalej, bo tutaj wspominałeś, że prowadzisz dwie firmy. Dwie prace to wiąże się z dużą ilością zadań. Jak to razem łączysz i czemu akurat te rodzaje prac?
2: Więc zacznijmy od tego, że ja pracowałem też w budowlance, zanim przyleciałem tu do Irlandii. Ale to pytanie właśnie słyszę bardzo często i zawsze odpowiadam tak samo: planowanie i priorytety. Rano jestem tatą. To cały czas niepodlegający negocjacjom plan, który się nigdy nie zmienia. Potem właśnie firmy, Solider i Gryfin. To są dwie takie, i budowlanka, i IT. To są dwie firmy, które muszą cały czas istnieć, pracować. Drugą na szczęście prowadzę wraz z bratem, więc dzielimy obowiązki. Powiem w skrócie, ciężko prowadzi się dwie firmy, kiedy jedna właśnie jest budowlana, druga jest IT i z jednej dzwonią klienci, a tyle już akurat 10 kubików betonu, więc jest to naprawdę czasami ciężko pogodzić. I wieczory często poświęcam na pisanie, planowanie kampanii, przygotowania na kolejny dzień, przez to dość późno idę spać. I nie twierdzę, że jestem super bohaterem, bywają ci dni ciężkie i chwile zwątpienia, ale myślę, że też mam oparcie w mojej narzeczonej, za co jej dziękuję. Dlatego jakoś daję radę. Ciężka praca mi się opłaca.
1: Tak, i wsparcie rodziny jest bardzo, bardzo ważne. A zwłaszcza jak ma się rodzinę i chce się mieć rodzinę, prawda? Więc
2: Tak.
1: dziękujemy tutaj narzeczonej za wsparcie ciebie, bo tutaj widzę bardzo dużo obszernych funkcji, które pełnisz i wykonujesz, więc fajnie, że właśnie masz taką opcję i że tak sobie fajnie zorganizowaliście, że możesz takie coś robić i poświęcić się nie tylko dla siebie, rodziny, ale też dla innych i zdobywać te punkciki na twoim CV. Więc
2: Myślę, że dużą zaletą jest to, że cała moja rodzina tu mieszka. Począwszy od rodziców i braci i właśnie narzeczona synem. Pojedynkę myślę, że może miałbym więcej czasu, ale brakowałoby tego wsparcia. Myślę, że to wsparcie, każdy z nas potrzebuje takiego wsparcia od drugiej osoby. I to jest coś, co daje nam taki doping i adrenalinę. To jest taki jakby energy drink co 5 minut.
1: Tak. A jakbym miała zapytać, pomysły na przyszłość oprócz oczywiście programu w Radiocenzurę?
2: Na przyszłość ciężko mi powiedzieć, bo tych planów jest tak sporo, taka masa, że naprawdę mógłbym to porównać do spisu treści Pisma Świętego. Natomiast takie plany typowo priorytetowe może do końca tego roku, to jest skupienie się w większości na poświęceniu większego czasu rodzinie. Dość dużo czasu poświęcam pracy w ostatnich miesiącach poprzez rozwój kolejnej firmy właśnie. Za chwilę się szykują też kampanie wyborcze i działania właśnie z powrotem z Europarlamentem na przyszły rok, więc co roku przylatuje coraz więcej młodzieży, więc coraz więcej mamy też pracy. Za chwilę pojawia się kolejny syn w moim życiu, więc kolejne dziecko. I planów jest multum, natomiast mój grafik często ulega zmianie i ciężko mi przewidzieć, co przyniesie mi następny tydzień.
1: Rozumiem, rozumiem.
2: Jest to takie pytanie, na które
1: Ciężko
2: mógłbym
1: odpowiedzieć.
2: odpowiedzieć może maksymalnie z dokładnością do 12 godzin.
1: No to widzisz, masz ciekawie i też zmiennie, tak? Bo będzie się zmieniać, co też jest ciekawe.
2: Tak, nie lubię monotonii.
1: Ewidentnie, ewidentnie. Czyli skąd właśnie pomysł na radio, na program w Radiocenzura?
2: Radio to myślę jest taki kolejny projekt, choć bardzo mi bliski, ale myślę, że to jest taki projekt na przyszłość, tak. Byłem na Polish Slavic Festival w Cork wraz z narzeczoną i synem. W atmosferze słowiańskiej muzyki i tej radości, jakiej Polacy za granicą szukają, może intensywniej niż w kraju. I tam poznałem Justynę Roy z Radia Cenzura. Poczułem ten klimat, szczerze, bez zadęcia. A potem oczywiście wyszło takie zaproszenie, najpierw wywiad, potem własna audycja i pomyślałem, że tak, to jest przestrzeń, w której mogę być w 100% sobą. Czyli radio cenzura, nie udaje. I ja też nie zamierzam udawać.
1: Jeżeli chodzi właśnie o program, czyli lubisz rozmawiać z ludźmi, dobrze rozumiem?
2: Tak. Chociaż powiedziałbym, że bardziej lubię moment ciszy. Kiedy człowiek dostaje pytanie, którego się nie spodziewał i przez chwilę naprawdę myśli, to ta cisza jest dla mnie złotem. Profesor Bralczyk powiedział kiedyś, że język jest domem człowieka, i ja bym dodał, że rozmowa jest jego lustrem. W tym, co wybiera, pomija, rozbudowywuje, widać go naprawdę. Rozmawiam z ludźmi, którzy latami szczegli swoich tajemnic i wiedzy, i kiedy taki człowiek decyduje się mówić, to jest coś, za co warto czekać. I lubię się śmiać. To może nie zawsze słychać, ale lubię się śmiać. Humor to forma inteligencji, którą zbyt rzadko traktujemy poważnie. Co jest paradoksem godnym Andrusa i Gajdy jednocześnie.
1: Rozumiem. Troszkę nawiążmy do programu i Twojej wizji o programie. Czy możemy rozwinąć ten temat, o czym ten program może będzie, do kogo będzie skierowany, jakbyś mógł nam przybliżyć?
2: Myślałem dość długo nad tym programem, nie ukrywam, i wiele tematów i tytułów, które przychodziły mi do głowy, mógłbym to nazwać tak, to nazywa często pan Majewski, była to taka jedna wielka sraczka pomysłów. Ale generalnie właśnie, czy po konsultacji z tobą, także dziękuję ci również za to, czy z różnymi moimi znajomymi, stwierdziłem, że jednak to, co pierwsze przyjdzie na myśl, jest najlepsze. I ten pomysł z tematu misz-masz bez filtra, czyli te cztery słowa, które mówią wszystko, myślę, że jest najlepszy. Czym będzie? Będzie o życiu emigranta z całą różnorodnością, absurdem i pięknem, o pieniądzach, bo wiem, że ta wiedza jest Polonii potrzebna, o prawie i prawach emigrantów, o genealogii, ezoteryce, o przedsiębiorczości, o wszystkim. Do kogo? Myślę, że do każdego Polaka poza Polską, chociaż myślę też z Polski zapraszać Polaków i będę zapraszał gości im bardziej nieoczywistych, tym lepiej. Co wyróżni? Myślę, że ja sam.
1: Rozumiem. Możemy powiedzieć, że wiemy, że będziesz zapraszał gości i wiemy już mniej więcej, co byś chciał pokryć w programie, jak on się będzie nazywał. Jakie tematy by cię najbardziej interesowały?
2: Powiem szczerze, no, myślałem dość długo już nad tym, jakie tematy mógłbym poruszyć i mniej więcej jakąś tam już listę mam przyszykowaną. Natomiast mnie samego interesuje to, o czym inni mówią szeptem albo wcale. Czyli tak jak mówiłem, pieniądze, tabu finansowe to błąd Polaków, a piszę o tym książkę Finanse na start. Historia rodów, genealogia to podróż w głąb siebie i tą genealogię powinni Polacy, zwłaszcza za granicą, pogłębiać. Pamiętać o swoich korzeniach. Wolnomularstwo, no to najstarszy, jednak najbardziej niezrozumiały ruch myśli, a nie jakiś spisek. Ezoteryka, granica między nią a filozofią to naprawdę kwestia tylko terminologii, a coraz więcej osób się tym interesuje, co bardzo mnie cieszy. I myślę, że czasami poruszymy takie kwestie europarlamentarne, żeby Polacy za granicą wiedzieli, że mają głos, że nieważne są podziały, tu powinniśmy być jednością i wspierać się nawzajem. Czym właśnie jest na przykład taki Polish Slavic Festival, że mamy swoje prawa i jesteśmy Europejczykami.
1: Rozumiem. A jakby miała się zapytać, czego życzysz swoim przyszłym słuchaczom?
2: Życzeń będzie dużo. Życzę im
1: Zacznij od
2: to
1: początku.
2: wszystko. Tak, przede wszystkim życzę im odwagi myślenia, odwagi zadawania pytań, które są niewygodne i ciekawości, bo człowiek ciekawy to jest człowiek zawsze młody, tak myślę. Życzę, żeby po każdym odcinku pomyśleli, tego nie wiedziałem, albo się roześmiali, bo śmiech w emigracyjnym życiu bywa towarem deficytowym, więc postaram się to zamieniać regularnie. Życzę im jednego, żeby po każdym odcinku wychodzili z jedną myślą, której nie mieli przed słuchaniem. Zmiana perspektywy, inspiracja, śmiech, refleksja, byle nie ta sama cisza, co przed. Moja dewiza mówi Wergiliusza, tunet se de mars, nie ustępuj złu. A nuda jest formą zła, więc zamierzam z nią walczyć na co dzień, a zwłaszcza z moimi słuchaczami na audycjach, żeby nie było nudy.
1: Na pewno będą mieli urozmaicone i Twoje tematy będą różnorodne, więc jestem pewna, że dotrą one do wszelakiej społeczności. A jakby miała się zapytać, dlaczego uważasz, że słuchanie Twojego programu jest właśnie tym czymś dla słuchaczy?
2: Myślę, że odkrywaną przez jest to taka prawda odkrywana przez rozmowę. Pytanie, sprzeciw i refleksje. Jak Sokrates, tyle że bez cykuty i z lepszym zakończeniem. Myślę, że jestem troszkę człowiekiem, który ma heb na ścianie, ale i beton pod paznokciami, który zna terminologię heraldyczną i cennik usług budowlanych w Dublinie. Także bardzo wszechstronna osoba, więc warto słuchać, bo jestem człowiekiem nieoczywistym. A nieoczywiste rozmowy są nieprzewidywalne, nieprzewidywalnie interesujące. I to jest chyba taka największa zaleta tego. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.
1: Gdybyś mógł zaprosić wszystkich jednym zdaniem do słuchania Twojego programu, co byś powiedział?
2: Tak jednym zdaniem to mógłbym powiedzieć tylko tyle, że jeśli jesteś Polakiem poza Polską i czujesz, że świat jest bogatszy i ciekawszy niż mówią nam w wiadomościach, chodź, chodź tu do nas, posłuchaj, bo właśnie o tym rozmawiamy.
1: Na samo zakończenie, Pawle, ja chciałam Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam narzeczoną i dzieciątko i oczywiście gratulacje. I chciałam też powiedzieć, że jakie plany byś tam nie miał, czy priorytety ustalone w swoim kalendarzu, mamy nadzieję, że wszystko Ci się spełni. Cieszę się, że dołączasz do Radiocenzura i będziesz miał swój program. Z tym też również Ci gratuluję i życzę powodzenia. I dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za Twój czas, za to, że miałeś chwilkę pokazać nam swoją osobę i przekazać bardzo ciekawe informacje. Mam nadzieję, że program będzie pełen nowych informacji dla naszych słuchaczy i każdy z nich znajdzie coś ciekawego w każdej audycji, którą stworzysz. Dziękuję Ci serdecznie.
2: Dziękuję bardzo Tobie, Aneto, i zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa na audycję. Nie będziecie się nudzić, obiecuję.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Witches.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Radiocenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Thank you.